manewry rosną, katrupią, procesy, szczury, wąsy, kula trinta z szo. Pewnego razu czuł odsłuch. Powiedział do zagubionego kadra na pewnym koncercie, który odbył się w tej sali. Być może dawno temu, na przykład w 1986 roku, być może był to koncert grupy Oczy Ciorne. Nie wiem. Przypuszczam. Pamięć szwankuje. Wytłacza się. Myli się. Zgrzewa. Protestuje. Zatacza się. Nie ma treści. Jest

Ile ważysz licząc? Ile waży ciężar? Ile waży wina? Moja wina. Moja wina.

0: październik, wrony z orzechami w dziobach, nitki babiego lata październik rozwija. Dajmont, na łące Łężyckiej, śnieg w świetle księżyca skrzy diamentami.
1: Ja jestem kasetą, ty jesteś kasetą. On jest kasetą.